ndakom jege dene ge dingam gumba indi si mauro sigo moji si karakara lay dan me kulong lenje signia tarjege jakoje kundu radio arc-en-ciel archi joseph.